va écouter maintenant deux chansons interprétées par Maria William. Posłuchamy dwóch piosenek zaśpiewanych przez Marię Williama. Te piękne róże, Sebel Rose, o sobie, chanson à moi. Bonne écoute!

On va écouter maintenant Mariusz Kalaga. Posłuchajmy Mariusza Kalagę, qui interprète Złote obrączki, Bac doré, Jedna z gwiazd, In des étoiles, Nasz mały letni romans, Notre roman en été. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących...

On va écouter maintenant Bratan Ki, Červené kolare, collier rouge. Gdzie ten, który powie mi, où est celui qui va me dire, Heniek. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

Coś zrobiła ty rozwalająca siło. Jak jest zbudowany świat, stał piekarnik tyle lat, z piekarnikiem.

choć nic złego nie uczyniłbym nikomu. Nikt nie mówił o mnie źle, nikt nie denerwował się. Komu jestem winien, co, że spotkał